Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Testy, właśnie te pojasnienia, to takoż dla ludyny, jaka je w dorozji do swojego nawernenia, ale świadomo pragnę w tej dorozji, gdzieś, no jakby wyczuwaje potrzebę, że ona sama sobie nie da rady i cej znak promowiaje do niej, to i bywaje tak, że ktoś ma je przeszkody do tego, żeby przystupać do świętych taństw. To z takim jakby wyczuciem duszpasterskim my przekonani, że takoż warto ludyni przyjąć tej skapulary, jak taki zawdatok w dorozji do tej pownoty uczestni u świętych taństwach. Tym bliższe w naszych umowach takoż my ochocze dziwimy się, czy jak skazaty, chocemy prosto wdziwiaty cej znak tym, jaki w niebezpecji no takiej fizycznej, tak, zrozumiałem zaraz, podczas winy osobowo nasi zachęcne kiewiskowo służbowci im cej znak, jak szo, tak świadomo prynia tej budy na pewno duże silno ją dopomogą ją dla ich dowiry, a także dla ich no prosto życia takiego duchownego, tak, posered no, umów, jakich nikt z nas, jaki nie zazna tych umów, nie w mnie ujawyczy sobie, ale możemy właśnie dziwyczy się z nimi tym znakom.
1: Mm-hmm. Дякую, отче. Ви так гарно сказали, що Богородиця ділиться своєю особистістю, коли дає, скажімо, людині можливість носити цей скапулярій. А от ви сказали, що одна з умов – це довіра до Марії, тобто набожність до Богородиці. А я ще так чула, що така от умова, що обов'язково жити в чистоті. Ну, тобто це не означає, що ти не будеш мати якихось думок чи нагод, просто щоб боротися за цю чистоту, що це одна з умов. І так само, що треба молитися, якби певну таку богородичну молитву, кожен по-різному говорить. Я чула, наприклад, щогодинки до непорочного зачаття Діви Марії, ну, якби людина, яка одягає скапулярі, якби має молитися. Що ви, якби, щодо цього, що можете сказати?
0: Так, дозволю власне, що доповню, так? Бо я якби сказав щось таке фундаментальне, а зараз власне з таких практичних ще умов, про які, думаю, що мала на думці спитати, то власне належить це, що приймаємо скапулярі з рук священника, це така умова досить важлива. Звісно, бувають такі ситуації, що можемо, власне, чи військовим, чи полоненим, чи в'язням просто надісувати скапулярі, оскільки ктось може освячений pobłogosławionej świeszczennikom i jak nie mają takiej możliwości, żeby świeszczennik nawiachnął, no to takie wyniatki bywają, ale starajemy się, jakby kogo je taka możliwość, to świeszczennik mają odjawnąć. My jak karmelity zawsze możemy w takich zwyczajnych umowach to peresłać odpowiedni tekst samego obradu, ale nawet jakby świeszczennik prosto tylko zgada w szokocze zjedno z jakby z namirą, czy zjedno z umową, jak skazaty, umowami, tak, jaki daje orden karmelicki, dostatnio, że odjaknę, to kto pobłogosławić i nakładę na ludynu danej skapularii, taka umowa dosyć ważna, wasz świeszczennik odjakaje, bo to muszę, bo ono jakby nagaduje nam, że to nie my sami, tak, odjawiajemy się, nas cerkwa przyjmaje, Maria nas przyjmaje, tak, ale posrednikom w ciągu je właśnie cerkwa, święta cerkwa w osobie świeszczennika. Odjawiajemy, w zwyczajnych umowach odjawiajemy pierwsze taki skapulari właśnie z tkaniny, a potem kto chce, może zamienić jego na medalion, czy gdy jaki pytają, czy trzeba każą, że trzeba rik ponosić tej tkaniny, a potem tylko zamienić na medaliączyk. To nieprawda. I razu, jak ktoś chce, po prostu ma namir żyć tej duchownością, jak już zrozumiał, w Maryjnoju, i przyjma skapulari, jak się jemu niezruczno, to może w miejsce skapularia, jakie przyjął tam, tak, podczas przyjęcia, może od razu pomieniać na medaliączyk skapularny medaliączyk, trzeba gdzieś tam w magazynie z depacjonaliami skazać, że idę pro skapularny medaliączyk i jego takoż pisla błogosławienia odjawnoty.

Ty Boże, Berdyczywska, zawsze ostatni dzień naszej nowenny, naszego oczekiwania na uroczystość Twoją 16 lipnia, kiedy po całej ziemi, osobowo w karmelickich monasteriach, tak sester, jak i braciw, i u wszystkich chramach, jaki nosią nazwę je dedykowani Tobie, będę mu świadkować uroczystość Preswiatowej Dziwy Marii z Góry Karmel. Będę mu dziękować Tobie za dar i znak skapularia, a osobowo w naszym chramie będę mu takoż prosławiać Gospoda za wsi błogodati, jakie otrzymują połomniki i wsi przychorzany naszego chramu, naszej bazyliki. Preswiata Divo, Neporoczna Maty, spoglądaj miłosierdno na prygniczenia mojej duszy. Z Tobою na wieki powinczano i bądź mnie zachysnym szczytom від ударів złого ducha. В тихо мир бурю неприборканого мого духу викарбуй в моєму серці страждання Твого Божого Сина. З любові до Нього влий життя, покажи стежку щирого розкаяння. За поновні мої зради приготуй до смерті стуги за Богом, тримай мене ostatnim z ostatnich u carstwi świętych i prawedników. Nie zwolikaj wyrwy moim